Tak právě nám doznívá poslední skladba z alba Sulfur Surfer od švédského rapera Blada, track s názvem Scab. Čerstvá novinka. Blade je členem kolektivu nebo uskupení Drain Gang a častý spolupracovník Young Leana, dobrý kamarád Young Leana. No a teď si dáme rapera z palestinského Ramaláhu Shabjdeed, track s názvem Tak Tak z jeho alba Sindibad El Ward z roku 2019. بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بالدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كده بسم النور ما بالدور فج الدور ومركب استنى شوي لازم نروح بلاش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي